0: nagraniu prezydent Nawrocki podkreślił jednak, że Polska nie może być obojętna wobec gloryfikacji UPA.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W najbliższą niedzielę w Pszowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz Rady Miasta. Aby wyniki głosowania były wiążące, do urny musi pójść 2750 mieszkańców, co stanowi 3/5 osób, które wzięły udział w głosowaniu w poprzednich wyborach samorządowych. Uważamy, że władze miasta straciły zaufanie społeczne, mówi Grzegorz Fryc, pełnomocnik Komitetu Referendalnego.
2: Miasto traktowane jest jako prywatny folwark, a z mieszkańcami się nie rozmawia, tylko im się komunikuje. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przedstawiają swoje zastrzeżenia do tego, co się dzieje w mieście. Zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi, mieliśmy bardzo dużo wyrazów sympatii. Ludzie nam kibicują, żeby cokolwiek zrobić, bo ludzie chcą, żeby w naszym mieście w końcu coś się działo.
0: Zarzuty odpiera burmistrz Piotr Kowol. Włodarz twierdzi, że wszystkie najważniejsze decyzje są konsultowane z mieszkańcami. Podkreśla także, że Pszów w rankingach finansowych jednostek samorządu terytorialnego z roku na rok pnie się w górę, mimo likwidacji działającej w mieście do 2012 roku kopalni Anna.
3: Dziś jesteśmy pokazywani jako przykład małego miasta, które potrafi sobie z tą transformacją obszaru pogórniczego dobrze radzić. To pokazuje, że miasto znalazło swoją drogę i jeśli będziemy szli konsekwentnie tą drogą, uda się rozwijać i dobrze żyć w tym mieście.
0: Głosowanie w niedzielnym referendum w Pszowie potrwa od 7 do 21. Nagłe zamknięcie drogi w powiecie cieszyńskim. W Dębowcu uszkodzone został most na rzece Knajka. Jak poinformowało starostwo powiatowe w Cieszynie, przeprawa została wyłączona, a droga między Dębowcem a Ochabami jest nieprzejezdna. Teren zabezpieczyły służby drogowe. Przyczyny zdarzenia bada nadzór budowlany. Wstępne oceny wskazują na możliwość przeciążenia mostu. Obowiązywało tam ograniczenie do 3,5 tony. W klubie Skarpa w Bytomiu od dziś do niedzieli trwają ogólnopolskie zawody wspinaczkowe. Rywalizują zawodnicy walczące o medale Mistrzostw Polski, zwycięstwa w Pucharze Polski oraz tytuły Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zmierzą się w trzech konkurencjach wspinaczki sportowej. W prowadzeniu liczą się wytrzymałość i technika. We wspinaczce na czas szybkość oraz precyzja. Natomiast bouldering sprawdzi siłę, dynamikę i umiejętność rozwiązywania problemów. Kibice mogą podziwiać zawodników. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Do 19 stopni w nocy w regionie, jutro do 32. Będzie pogodnie, ale lokalnie pojawią się burze.
4: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja nie jest wymierzona w ukraiński naród.
5: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polaków, tak mówi premier Donald Tusk. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówi szef polskiego rządu.
6: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. Ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje i liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, to znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
4: W przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się spotkanie biznesmenów z całego świata dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie i inwestycji gospodarczych. Jest też już ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Sejm uchwalił przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerami PESEL. To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Dyrektor oddziału, 29-letni lekarz bez specjalizacji, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych oraz przyjmować polityków poza kolejką.
7: Przyjęcie tych przepisów ma być pierwszym krokiem do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. Rząd chce położyć kres milionowym zarobkom lekarzy. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówi, że dzięki tym przepisom dowiemy się, jaka jest skala problemu.
8: To jest podstawa do tego, żeby zwalczyć źródła tej choroby.
7: W koalicji toczy się dyskusja o tym, jakie mogą być kolejne kroki. Lewica proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej lekarzy oraz zobligowanie ich do pracy wyłącznie w publicznych lub prywatnych szpitalach. Niektórzy posłowie PSL postulują natomiast odejście od kontraktów. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skrytykował sejmową większość za to, że nie wprowadziła do ustawy pomysłów opozycji.
9: Tak, żeby transparentne były procesy i konkursy dotyczące medyków.
7: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, w której nie będą zasiadać politycy. Sprawę wyjaśnia też prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Policjant z olsztyńskiej komendy miejskiej stawił się do odprawy na lotnisku w Szymanach z nabojem. Rzecznik komendy, podkomisarz Tomasz Markowski, zapowiada, że incydent będzie szczegółowo badany.
10: Policjanci z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji prowadzą czynności w związku z interwencją funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy na terenie portu lotniczego w Szymanach podjęli czynności wobec policjanta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak się okazało, podczas odprawy w jego bagażu podręcznym znaleziona została jedna sztuka amunicji.
4: Ustalane będzie pochodzenie naboju oraz okoliczności, w jakich znalazł się w bagażu policjanta. Aktorzy Danuta Stanka i Andrzej Seweryn zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczął się 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry.
11: Danuta Stanka przyznała, że to wyjątkowo wzruszający moment.
12: Kiedy patrzę wstecz, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach.
11: Danuta Stanka zagrała blisko 800 ról w Teatrze Polskiego Radia. Między innymi od wielu lat wciela się w postać Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach. Andrzej Seweryn dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
13: Ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy.
11: Do poniedziałku publiczność w Sopocie będzie mogła słuchać najlepszych realizacji Teatru Polskiego Radia i oglądać najciekawsze spektakle Teatru Telewizji, a także uczestniczyć w spotkaniach z artystami, debatach i wydarzeniach specjalnych. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. A burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silny wiatr do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1022 hektopaskale nad Europą Środkową. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejsca przelotny deszcz lub burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu lub burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni do południowego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

nie doszłym końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: lubiło południe. To będzie upalny weekend. Wysokiej temperaturze będą towarzyszyły burze, ostrzegają synoptycy. Województwo śląskie objęto ostrzeżeniami pogodowymi. Szef śląskiego sanepidu przypomina z kolei w Radiu Katowice o zasadach korzystania z kremów z filtrem i o tym, jak dbać o skórę podczas ekspozycji na słońce. Zajrzymy też do Księżego Lasu w gminie Zbrosłowice, gdzie trwa kolejna edycja biegu po truskawkę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. SMS o takiej treści dociera od rana do mieszkańców województwa śląskiego. To alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dla całego województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem i burzami. Temperatura maksymalna może dziś i jutro sięgać 33 stopni Celsjusza. Gorąco będzie także w nocy. Po zmroku termometry wskażą nawet 20 kresek powyżej zera. Synoptycy z IMGW prognozują także burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85, a punktowo nawet 95 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Burze spodziewane są w Śląskiem po południu. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
2: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: A to nie tylko krem, ale także bielizna kąpielowa, nakrycie głowy czy koszulki z rękawem zakrywające ramiona i ręce. Nośmy też okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV chroniącym przed słońcem. Grzegorz Chudzik dodaje, że coraz częściej z wakacji przywozimy zmiany skórne typu melanoma, czyli zmiany nowotworowe. Odpowiednio wcześnie złapane są skutecznie usuwane, podkreśla ekspert.
2: Jeżeli mamy tendencję i skórę dosyć mocno pigmentowaną w postaci właśnie takich drobnych zmian, warto zmapować i każdy nowy taki pieprzyk czy też zmiana barwnikowa powinna być oceniana przez dermatologa i to jest jedyna skuteczna forma działania.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: O wyzwaniach w leczeniu natręctw od wczoraj w Katowicach debatują uczestnicy Śląskiej Konferencji Psychiatrycznej. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne to natrętne myśli i zachowania powtarzające się i trudne do powstrzymania. Budowanie przymierza terapeutycznego z pacjentem to podstawa, podkreśla psychiatra i psychoterapeuta profesor Sławomir Murawiec.
3: Niezwykle ważny jest kontakt z lekarzem, kontakt z terapeutą i pewne cechy

0: Jagodowej, przypomina organizator biegu Michał Gąszczyk.
1: Sztafeta Jagodowa to jest na razie 5 biegów w różnych rejonach Polski, które, tak jak powiedziałem wcześniej, będą odbywały się o dany owoc, który rośnie na danej plantacji.
2: Czy te owoce jagodowe rzeczywiście są tak zdrowe i dają nam energię, by przebiec 10 kilometrów?
1: Jak najbardziej na pewno pomagają, bo same truskawki, z tego co ja się orientuję, to mają bardzo dużo wody, czyli nawadniają nas, dają pewnie siłę.
0: Z Michałem Gąszczykiem rozmawiała reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Ponad 3/4 10-kilometrowej trasy wjedzie malowniczymi polami i lasami. Dystans można przebiec lub przejść z kijkami Nordic Walking. W ramach imprezy przygotowano także atrakcje dla dzieci. Zachmurzenie w Śląskiem jest zróżnicowane, od umiarkowanego po duże, ale z przejaśnieniami. Po południu spodziewane są natomiast opady deszczu oraz burze z gradem. Termometry wskażą dziś do 33 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa obława w Świętokrzyskiem za nożownikiem podejrzanym o morderstwo. W Monachium wagony spadły z wiaduktu, jedna osoba nie żyje. Najbardziej luksusowy samolot świata, to właśnie nim będzie od dziś podróżować Donald Trump. Świętokrzyska policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, który jest poszukiwany po zabójstwie w miejscowości Mierzawa. Ustalono, że do zbrodni doszło w wyniku rodzinnej kłótni. Ofiary to teściowie napastnika. Zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Poszukiwany jest byłym policjantem. Może być niebezpieczny. W obławę zaangażowanych jest około 300 policjantów. Politycy są zgodni, konieczne są działania, które zapobiegną nadużyciom takim jak te w warszawskim Szpitalu Południowym. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska przekonywała w audycji Śniadanie w Trójce, że sytuacja w warszawskim szpitalu nie jest wyjątkiem, a za czasów PiS też dochodziło do takich nieprawidłowości.
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że rozmawiamy o problemie systemowym, który nie zaczął się w tym jednym szpitalu w zeszłym roku, tylko jest to historia, która już trwa kilka lat. W momencie, kiedy okazało się, że jest sytuacja w tym szpitalu, no to później były informacje, że i w Grójcu były kłopoty, i w Garwolinie były.
0: Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji uchwalona przez Sejm ustawa, która ma ujawniać zarobki lekarzy, odwraca uwagę od problemu.
2: Uchwaliliśmy ustawę, tylko ustawę, która okazuje się, że kiedy jeszcze przed tą aferą pytano i kiedy ona zostanie wprowadzona, to resort mówił, że jeszcze potrzebuje kilku miesięcy na to, aby ją dopracować. Albo wypracowano bubel i uchwaliliśmy bubel, albo te 6 miesięcy w ogóle nie były potrzebne. Ja się wstrzymałem ze względu na to. Uważam, że ta konkretna ustawa nie rozwiąże żadnych problemów.
0: Sejm uchwalił wczoraj ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Prace nad tą ustawą zostały przyspieszone po ujawnieniu afery związanej z warszawskim Szpitalem Południowym i pracującym tam lekarzem, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W serwisie czas na zagranicę. Trzęsienie ziemi w Grecji. Wstrząsy miały magnitudę 5,2 stopnia. Epicentrum znajdowało się około 70 km na południe od Krety. Było pod dnem morza na głębokości 10 km. Na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach czy ofiarach. Wagony pociągu towarowego spadły w nocy z mostu na jedną z ruchliwych ulic w Monachium. Jedna osoba zginęła. Policjanci i kolejarze ustalają okoliczności wypadku.
3: Przy przetaczaniu składów towarowych doszło do zderzenia dwóch pociągów. Dwa wagony jednego z nich spadły z wysokości 5 metrów na Schleißheimerstrasse. To wylotówka z centrum Monachium na północ miasta. Do wypadku doszło o 2 w nocy. 8 godzin później policja przekazała, że zmarła ranna w zdarzeniu osoba. Nie podano, kto to jest. Nie wiadomo, czy to pracownik kolei, czy ktoś, na kogo spadły z mostu wagony. Policja ustala okoliczności zdarzenia, a kolej poinformowała, że podniesienie wagonów może zająć nawet kilka dni. Do wypadku doszło na bocznym torze i nie wpływa to na ruch pasażerski. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Najbardziej luksusowy samolot świata to właśnie nim będzie od dziś podróżować Donald Trump.

0: Maszyna została podarowana prezydentowi USA przez rząd Kataru. Samolot zmodyfikowano i dostosowano do potrzeb amerykańskiego przywódcy. Donald Trump zwiedził już wnętrze maszyny i był zachwycony. Jakość wykonania tego samolotu jest nieprawdopodobna. Trudno uwierzyć własnym oczom, gdy się go ogląda. Wszystko jest najwyższej jakości. Drewno, materiały, silniki to najlepsze silniki na świecie. Nowa maszyna to wart $400 milionów, Boeing 747. Samolot wzbudzał wcześniej kontrowersje jako jeden z najdroższych prezentów, jakie kiedykolwiek otrzymał prezydent USA od innego państwa. Samolot z Kataru ma służyć do czasu zakończenia budowy nowych samolotów, które mają pełnić funkcję Air Force One. A jak zauważają amerykańskie media, Katar wcześniej próbował sprzedać tę maszynę, ale bez powodzenia. Panie gorące jaury, na ten dzień czekali od dawna. Dziś mamy najcieplejszy dzień od początku roku. Na zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 34 stopnie. Najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie, radzi dr Aleksandra Kania.
1: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja.
0: Podczas upałów należy unikać słońca w najgorętszych godzinach, czyli od 10 do 16. Warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy, szczególnie zakładać je dzieciom, a także zasłaniać okna w mieszkaniu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A dziś bez tego upału, tylko na północnym wschodzie. Poza tym gorąco, na zachodzie i w centrum także burzowo i deszczowo, miejscami opady gradu i porwisty wiatr. Od 27 stopni w Giżycku do 29 w Płocku, 32 w Ustce i nawet 34 w Zielonej Górze.
3: Autopromocja.
4: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
5: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Włodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak. Co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
4: Nie wiem, bo spałam.
5: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
4: No.
5: Troszkę, nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
4: no,
5: albo 3.
4: To jest już coś.
5: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
4: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
5: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
4: jak
5: prawda?
4: Najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
5: Ja też.
4: No to cudownie.
5: I tym taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
4: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
5: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
4: Dzięki.

0: Jest 13. W ciągu ostatniej doby strażacy w Śląskiem interweniowali kilkaset razy w związku z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało 18 osób. Dziś przypada Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Obchody zorganizowano w Katowicach, a w Ustroniu trwa Centralny Klub Pacjenta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Śląska Straż Pożarna odnotowała od wczoraj ponad 570 interwencji związanych z pomiarem tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Poszkodowanych w całym województwie zostało 18 osób. Najwięcej interwencji było w Katowicach, Częstochowie, Tychach i Bielsku-Białej, a także w powiatach częstochowskim, bieruńsko-lędzińskim i bielskim. Wzrost liczby interwencji związanych z emisją czadu jest spowodowany wysoką temperaturą, podkreśla rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowego Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiowska.
2: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
0: Strażacy apelują o montowanie czujników tlenku węgla, które ostrzegą nas przed ulatniającym się czadem. To bezwonny i bezbarwny gaz. Zaczadzenie to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn śmiertelnych zatruć. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Z tej okazji w Katowicach oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Znaczenie powstań jest bardzo symboliczne, mówi wicewojewoda śląski Michał Kopański.
3: Nasi przodkowie nie walczyli tylko o to, żeby kultura, język czy tożsamość była polska, ale też żeby wzmacniać ten odrodzony ledwo co kraj. Należy też przypomnieć, że w tym samym czasie trwała wojna z Rosją bolszewicką na wschodzie, więc ten wynik tego starcia był nie do przewidzenia, więc to podwójne bohaterstwo takie, bo bez względu na cenę, bez względu na koszty płacono tą daninę krwi, nie wiedząc jaki będzie finalny rezultat.
0: Ryszard Mosgol z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że z powstań śląskich powinniśmy wyciągnąć wnioski.
4: Nam się bardzo często wydaje i często to podkreślamy, że jesteśmy częścią Polski, niedowartościowaną częścią Polski, zostawioną gdzieś na boku, częścią Polski, która jest traktowana podejrzliwie. Przypominajmy sobie o tym, co było w roku 1922, 1921. Nie patrzono w ten sposób na Górnoślązaków, to jest jedna perspektywa, a myśmy też tak nie patrzyli na polskie społeczeństwo.
0: Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowił Sejm w 2022 roku. To właśnie 20 czerwca 1922 roku, po zakończeniu sporów granicznych, Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wspólnota w Strumieniu, a także Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu organizują obchody 150. rocznicy powstania wspólnoty sióstr połączone z 9. Dniem Wdzięczności. Każdy ma swojego anioła. Chcemy podziękować naszym przyjaciołom za dotychczasową współpracę, mówi dyrektorka placówki Anna Sławińska.
5: Będziemy się cieszyć, radować, bawić, wspólnie spędzać czas z darczyńcami, z przyjaciółmi naszego domu, których zawsze nazywamy aniołami. Dla nich też przygotowaliśmy przepiękne przedstawienie. Takie spotkanie z życzliwymi ludźmi po prostu dodaje jeszcze większej energii, która myślę, że pójdzie daleko w świat i przyniesie to tylko jeszcze dodatkowe pozytywne skutki.
0: Część oficjalna i artystyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury MGOK w Strumieniu potrwa do 14. Bezpłatne porady, badania profilaktyczne oraz rozmowy z ekspertami oraz wiele atrakcji promujących zdrowy styl życia to główne punkty programu podczas Centralnego Klubu Pacjenta w Ustroniu. Uzdrowisko Ustroń wraz z miastem zapraszają do Instytutu Zdrowia, a za godzinę do Parku Kuracyjnego. W wydarzeniu biorą udział również znani sportowcy Robert Korzeniowski i Władysław Kozakiewicz, którzy pokazują, jak prawidłowo ćwiczyć i dbać o formę. Uczestnicy imprezy jako jedni z pierwszych mogą zobaczyć odnowiony kompleks szpitalno-sanatoryjny oraz pomnik twórców Ustronia Zawodzia, architektów Henryka Buszkę, Aleksandra Frantę i Tadeusza Szewczyka, którzy zaprojektowali słynne piramidy oraz sanatorium Równica. Zachmurzenie w województwie śląskim jest aktualnie zróżnicowane od

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent Wołodymyr Zełenski pozbawiony orderu Orła Białego. W geście protestu szef jego dyplomacji oddaje Polski Krzyż Zasługi. Duże utrudnienia w ruchu pociągów kursujących między Polską a Niemcami doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. ABC pierwszej pomocy. Ratownicy w całym kraju uczą podstaw ratowania życia. To symbol największego zaufania Rzeczpospolitej, mówił prezydent o orderze Orła Białego i dlatego zdecydował, że najwyższe polskie odznaczenie zostanie odebrane Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja jest następstwem przyznania wojskowej jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA. Sprawa dotyczy pryncypiów, więc prezydent, skoro już wcześniej zapowiedział taki ruch, nie mógł się z niego wycofać, mówi profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: W polityce najgorsze, co można zrobić, i na to są badania, to jest zmienić zdanie w kwestii pryncypialnej. I to powoduje spadek poparcia niezależnie od tego, czy zmienimy nawet swoje stanowisko na bardziej zgodne ze stanowiskiem większości elektoratu, ponieważ nie przekonujemy nowego elektoratu, a ten stary czuje się zdradzony.
0: Zdaniem doktora Sergiusza Trzeciaka, ogłaszając swoją decyzję tuż przed konferencją o odbudowie Ukrainy, prezydent musiał liczyć się z tym, że wpłynie ona na to wydarzenie.
2: Myślę, że to był ostatni moment, w którym on mógł tę decyzję podjąć. A to, że się to zbiegło z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, nie sądzę, żeby to była absolutnie jego intencja jako prezydenta, żeby storpedować tę konferencję.
0: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w najbliższy czwartek i piątek w Gdańsku. Nie wiadomo, czy prezydent Zełenski w obliczu decyzji prezydenta Polski zdecyduje się wziąć w niej udział. Są już reakcje innych ukraińskich polityków, którzy zrzekają się odznaczeń przyznanych im przez Polskę. Z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej zrezygnował szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow.
3: Generał Kryło Budanow przekazał, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie było mu nadane w 2024 roku, kiedy kierował ukraińskim wywiadem wojskowym. W ocenie Budanowa prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego aktu wobec ukraińskiego narodu. Jak zaznaczył, Ukraina zastrzega sobie niezbywalne prawo do własnej pamięci narodowej i godności. Po wczorajszej decyzji Karola Nawrockiego polskie odznaczenia państwowe oddali także szef MSZ Andrzej Sybicha, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Według komentatorów, chociaż działania zarówno polskich, jak i ukraińskich władz mają charakter symboliczny, to przekładają się na realne stosunki między krajami, a te w ciągu ostatnich dni uległy znacznemu pogorszeniu. Spekuluje się, że pod znakiem zapytania może znaleźć się udział Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na przyszły tydzień w Gdańsku międzynarodowym szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Przez cały weekend podróż koleją z Poznania do Berlina będzie utrudniona. Usterka związana z obniżeniem sieci trakcyjnej między Opalenicą a Nowym Tomyślem okazała się znacznie poważniejsza niż przypuszczano. Nad jednym z torów uszkodzona została sieć trakcyjna. Podróżujący muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Marta Pabiańska z PKP.
4: Za wszystkie pociągi regionalne kursuje zastępcza komunikacja autobusowa, również za część pociągów dalekobieżnych. Inne pociągi dalekobieżne z kolei kursują zmienionymi trasami. Bardzo prosimy podróżnych o weryfikowanie planów swoich podróży na portalu pasażera oraz na stronach przewoźników.
0: Ruch pociągów z Poznania w kierunku Berlina zostanie wznowiony dopiero w poniedziałek rano. Praga rozbudowuje sieć metra z ponad dwuletnim opóźnieniem. W czeskiej stolicy rusza budowa czwartej linii podziemnej kolei.
5: Rozpoczęcie budowy przez długi czas blokowała seria odwołań od wyników przetargu. To typowy scenariusz dla dużych inwestycji w Czechach, a ponieważ skutki przeciągających się postępowań administracyjnych odczuwają głównie mieszkańcy, opozycja chce zabiegać o zmiany w prawie, które ograniczyłyby możliwość blokowania strategicznych inwestycji. Czwarta niebieska linia praskiego metra, której pierwszy odcinek powstaje od 2022 roku, połączy południowe dzielnice miasta z centrum i ma zostać oddana do użytku za 6 lat. Będzie też pierwszą w stolicy w pełni zautomatyzowaną linią metra. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W całym kraju pod okiem specjalistów można dziś nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Od rana działa ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych. Ratownik medyczny Filip Hajnus mówi, co należy robić, jeśli widzimy, że poszkodowany ma problemy z oddychaniem.
6: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klatkę piersiową, uprzednio oczywiście odsłaniając tą klatkę piersiową. Jeżeli ktoś ma koszulkę, to podwijam koszulkę. Jeżeli kobieta ma biustonosz, to podciągam ten biustonosz pod szyję. Mam mieć odsłoniętą klatkę piersiową i oczywiście wzywam służby.
0: W sytuacji zagrożenia musimy też zadbać o własne bezpieczeństwo, żeby móc potem pomóc innym.
6: dobry ratownik to żywy ratownik, dlatego też uczymy tego, żeby pracować w rękawiczkach, żeby te rękawiczki generalnie ze sobą mieć, żeby podchodząc do jakiejś sytuacji kryzysowej wziąć 5 głębokich wdechów, zatrzymać się i zapoznać tą sytuacją, z którą mamy do czynienia. Czy zaraz nie pogryzie nas pies, nie przejedzie samochód, zobaczyć co się dzieje.
0: Bezpłatny piknik na błoniach PGE w Warszawie potrwa do godziny 16. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A sobota pogodna, do końca dnia na wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Teraz na termometrach w Zakopanem 21 stopni, w Warszawie 28, w Ustce 29, a w Legnicy nawet 33.
8: Autopromocja.
9: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Wojciech Skowroński, aby opowiedzieć nam o pogodzie. No ciekawe, co to będą za opowieści, bo ja właśnie otrzymałam alert pogodowy na telefon.
10: Ja właśnie też mam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Dotyczą upałów, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe dni. Najgoręcej będzie w zachodniej części naszego województwa. Tutaj wymienione są powiaty, w których przygrzeje najmocniej. Gliwicki, Raciborski, Rybnicki, Wodzisławski, ale zresztą w całym regionie, w całym województwie będzie bardzo, bardzo gorąco. Dziś planuje się, że będzie do 32 stopni, a więc upalnie rzeczywiście. Ciśnienie jest stabilne około 1021 hektopaskali. Proszę Państwa, no i teraz tak, co z tymi burzami i z deszczem? To nie będzie w ten sposób, że zbiera się jakaś chmura i ona jest widoczna na mapach synoptycznych i ona zmierza do nas i my jesteśmy w stanie powiedzieć, uważajcie Państwo, między 16 a 19, bo wtedy będzie lało, prawda? Nie. Są takie pojedyncze, punktowe chmury, które znienacka mogą zaatakować. I wtedy pojawi się burza albo przelotne opady deszczu. Natomiast nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to się stanie i gdzie to się stanie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że dziś i jutro będzie tak miejscami deszczowo i burzowo. Nawet dzisiaj o 6 rano padał deszcz.
9: Nie wiem, bo spałam.
10: No właśnie, w wielu miejscach padał deszcz. Przelotny, oczywiście nieintensywny, ale odczuwalny. Natomiast no, taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe dni. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej, do 29.
9: No.
10: Troszkę, to nawet dużo chłodniej, prawda? Bo o 4 stopnie
9: albo
10: 3.
9: No to jest już coś.
10: No właśnie, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1022 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że te wszystkie kolejne dni będą z taką, znaczy wszystkie, w przyszłym tygodniu wszystkie, będą z taką temperaturą od 26 do 28 stopni, czyli już tak nie bardzo upalnie, ale jednak te punktowe chmury będą gdzieś tam się nad nami kłębić i one przez jakiś czas będą takie niedostrzegalne, a później mogą zaatakować w postaci burzy albo przelotnego deszczu. O czym już mówiłem. I tak to wygląda.
9: Myślę, że godnie wkroczymy w lato.
10: No tak, tak, tak, tak. A burze są wpisane w ten okres,
9: jak
10: prawda?
9: Najbardziej. Niektórzy je nawet lubią, tak jak ja.
10: Ja też.
9: No to cudownie.
10: I tym optymistycznym... taki wiaterek przed burzą, tak, sama przyjemność.
9: Dziękujemy Ci bardzo za poranną energię. Wojciech Skowroński.
10: Dziękuję, miłego dnia i całego weekendu życzę. Do usłyszenia.
9: Dzięki.

0: Wybiła 15. Dwóch nastolatków zostało ciężko rannych w wypadku samochodu osobowego na przejeździe kolejowym w Częstochowie. Utrudnienia w ruchu potrwają tam kilka godzin. W Gliwicach trwa druga edycja Festiwalu Literatury Dziecięcej Pstryk. Za chwilę powiemy, co przygotowali organizatorzy. Ukraińska prasa komentuje odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Co najmniej kilka godzin potrwają utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym przy ulicy Głównej w Częstochowie przy drodze krajowej nr 46. Po godzinie 12 doszło tam do poważnego wypadku. Z nieustalonych jeszcze przyczyn pociąg towarowy uderzył w samochód osobowy. Pojazdem jechało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracują policjanci oraz technik kryminalistyki. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą teraz ustalać częstochowscy śledczy. Trwa letnia edycja 28. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dziś głównym wydarzeniem jest koncert w sali ceremonii na cmentarzu żydowskim przy ulicy Cieszyńskiej, gdzie wystąpi Michał Barański z projektem No Return, No Karma. To niezwykłe połączenie muzyki indie, jazzu europejskiego i polskiej muzyki ludowej, mówi dyrektor artystyczny Zadymki Jerzy Batycki.
2: To jest coś niezwykłego. No Return, No Karma. Fantastyczna płyta nominowana do Fryderyka. Fantastyczni muzycy na trąbce, między innymi Piotr Wojtasik. I to wszystko odbędzie się w niezwykłej scenerii sali ceremonii cmentarza żydowskiego w Bielsku Białej o godzinie 20.
0: A jutro, w ostatni dzień Bielskiej Zadymki Jazzowej, zaplanowano między innymi paradę nowoorleańską i konkurs zespołów ulicznych. Teraz Gliwice. Ulubieni autorzy i autorki literatury dziecięcej, których książki towarzyszą najmłodszym na co dzień, oraz nowe odkrywcze nazwiska, które dopiero podbijają czytelnicze światy. Tak przedstawia się druga edycja Festiwalu Literatury Dziecięcej Pstryk. Festiwal odwiedza mnóstwo znanych osób, zapewnia Agnieszka Kruk-Budzynowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.
3: Między innymi Justyna Bednarek, Zofia Stanecka, Boguś Janiszewski, Eliza Piotrowska, Piotr Nowacki czy Paweł Pawlak.
0: Festiwal jest dla dzieci i przez nie jest współtworzony. W Radzie Programowej zasiadają młodzi czytelnicy z Gliwic, wśród nich Marysia.
4: Kocham czytać, kocham takie festiwale, nie boję się występować na scenie. Mi to dobrze się czuję w takim środowisku.
5: Jak ryba w wodzie.
4: Albo jak ptak na niebie, albo postać w książce.
0: Z Marysią rozmawiała Agnieszka Baron-Twarkowska. Poza spotkaniami z autorami książek dla dzieci odbywają się także liczne warsztaty. Festiwalowi Pstryk w Gliwicach patronuje Radio Katowice.

0: polityki zewnętrznej wymierzonym bezpośrednio w ukraińskiego prezydenta. Decyzja Nawrockiego wykracza poza czysto symboliczny gest i może wpłynąć na politykę wewnętrzną Polski i Ukrainy, a także na stosunki między państwami na kontynencie europejskim. Tak z kolei sprawę komentuje Swiatosław Chomenko z BBC Ukraina. On, ale też m.in. portal RBK, jako kolejny możliwy akord psujących się stosunków wskazują na możliwą odmowę udziału Wołodymyra Zełenskiego w ważnym międzynarodowym szczycie poświęconym Ukrainie, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.
1: Ukraińskie komentarze przeanalizował Paweł Buszko. Zachmurzenie w województwie śląskim jest zróżnicowane, od małego przez umiarkowane po duże. W najbliższych godzinach spodziewane są jednak opady deszczu i burze. Termometry wskazują do 32-33 stopni Celsjusza. Ode mnie to już wszystko. O 16:00 informacje Radia Katowice przedstawi Państwu Sławomir Herman. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia jutro.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podejrzaną o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Ustawa, która ma ukrócić patologię w służbie zdrowia, już w Senacie. Wcielił się w rolę pisarza Tomasza Manna w najnowszym filmie Pawlikowskiego, a w rozmowie z Trójką aktor zdradził kulisy tej współpracy. Podejrzaną zabójstwo rosyjskiego karykaturzysty, 36-letni obywatel Gruzji, trafił do aresztu. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością ucieczki i wysoką karą. Śledczy cały czas analizują zebrany materiał dowodowy, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
1: Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, nie przyznał się do zarzutów. Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL ma ukrócić patologię w służbie zdrowia. Przepisy to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że cała sprawa to nie wizerunkowy kłopot tylko jej ugrupowania, a przykład źle zorganizowanego systemu.
3: To jest problem systemowy. My dzisiaj widzimy, jak w soczewce ten problem w Szpitalu Południowym. Widzimy również ten problem w Garwolinie, gdzie akurat dyrektorem szpitala jest radny PiSu i zarobił ponad 1 000 000 zł. To nie jest sprawa, która dotyczy 3 osób w Polsce. I oczywiście to jest pierwszy krok.
1: Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko ustawie, którą Jarosław Sellin nazywa zagrywką premiera Donalda Tuska.
4: Trzeba spokojnie rozmawiać o kominach płacowych, trzeba rozmawiać o górnych limitach stawek za na przykład dyżury telefoniczne, czy też dyżury zdalne, czy też na przykład nie wprowadzić mechanizmu, że lekarze pracują albo w służbie prywatnej, albo w służbie publicznej i nie ma krosowania. Jest o czym rozmawiać i jesteśmy do takiej merytorycznej rozmowy gotowi, ale nie przyłączamy się do antylekarskiej, populistycznej akcji Donalda Tuska.
1: Ustawa trafiła teraz do Senatu. Szef polskiej dyplomacji domaga się obecności Polski przy stole w sprawie negocjacji z Ukrainą. W wywiadzie dla niemieckiej prasy Radosław Sikorski skrytykował przypisanie wiodącej roli Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii.
5: Jesteśmy sąsiadami zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a Niemcy nie, przypomniał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ten sposób w rozmowie z niemiecką gazetą argumentował konieczność dołączenia do reprezentujących Europę państw. Szef MSZ wylicza we Frankfurter Allgemeine Zeitung, że między Morzami Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów obywateli Unii, a dodając Skandynawię to 150 milionów ludzi. Według szefa polskiej dyplomacji wszyscy oni są bardziej zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Radosław Sikorski zauważył, że Polska znajduje się na pierwszej linii frontu, bo przez nią przechodzą transporty broni na Ukrainę. Polska ponosi ryzyko i dlatego domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym, stwierdził szef polskiego MSZ. Przed środowym spotkaniem w Berlinie grupy E5, czyli liderów Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, minister Radosław Sikorski zasugerował wykorzystanie instytucji ustanowionych w Unii.

0: innych traktatach, takich jak przewodniczący Rady Europejskiej. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna od wczoraj na ekranach kin to opowieść o relacji między pisarzem Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Ojciec i córka wyruszają w podróż przez powojenne Niemcy. Aktor Hans Zischler, który wcielił się w postać pisarza, mówił w rozmowie z Trójką, że praca nad filmem była sprawna, bo doskonale rozumiał wizję reżysera.
2: Wizję tych postaci i tego, co ma się wydarzyć. A ta wizja oznaczała dla niego idealne przygotowanie. Przestrzeni, światła, kostiumów, absolutnie wszystkiego. Ta przygotowana wizja była tak precyzyjna i autentyczna, że dokładnie wiedziałem, jak mam się zachować.
1: Na tegorocznym festiwalu w Cannes film Pawlikowskiego zdobył Złotą Palmę za reżyserię. Przed nami jedyna taka noc pełna symboli, w tradycji ludowej nazywana nocą kupały. Zgodnie z zwyczajem palone są ogniska, a uplecione wianki puszcza się na wodę.
3: Jeżeli wianek płynął sobie równo i pięknie i długo, to znaczy, że wróżył to dziewczynie dobrze. Natomiast jeżeli się gdzieś zamotał i zakręcił w szuwarach, to znaczyło, że dziewczyna będzie mieć kłopoty w miłości i raczej to nie był dobry znak. No a najlepiej, gdyby taki wianek wyłowił chłopak i dziewczyny się cieszyły, że na pewno już długo panienkami nie będą.
1: Jak dodaje Izabela Okręglicka z Muzeum Krakowa, noc kupały to także oczywiście poszukiwanie kwiatu paproci.
3: Dziewczyny szukały takiej paproci, którą można znaleźć jednak, teraz już dosyć rzadko, nazywa się nasiężrzał. I to też była cała procedura, jak się szuka tego. To znaczy trzeba było iść nocą, trzeba było iść nago, trzeba było iść tyłem, wytarzać się w nocnej rosie. Jakby to wszystko było, miało znaczenie magiczne i taki nasiężrzał zdobyty potem dawał dużo szczęścia w miłości, ale też takiego szczęścia i bogactwa.
1: Noc kupały, zwana też sobótką, to tradycja przedchrześcijańska.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W centralnej Polsce, Rybniku i Przemyślu umiarkowana, a we Wrocławiu dostateczna. Ponad 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Najwięcej słońca na wschodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe burze z gradem. Na termometrach od 21 stopni w Zakopanem do 34 w Legnicy. Trójka.

0: Minęła 16. Dziś odbywa się krajowy trening pierwszej pomocy. Przed koncertem Miłosza i zespołu Śląsk Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi specjalną linię autobusową w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Dziś kolejne spotkanie w ramach cyklu Klasyka Stylu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Krajowy trening pierwszej pomocy odbywa się także w województwie śląskim. Jak powiedział wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski, warto wziąć udział w treningu, bo nie wiadomo, kiedy takie umiejętności okażą się przydatne.
2: Pod okiem instruktorów i przedstawicieli służb ratowniczych mieszkańcy zdobędą umiejętności, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Krajowy trening pierwszej pomocy to wydarzenie otwarte dla każdego. Zapraszam mieszkańców do udziału w tej wyjątkowej akcji. Ta wiedza może kiedyś uratować czyjeś życie.
0: W województwie śląskim taki trening odbywa się w Katowicach, Bielsku-Białej czy Sosnowcu. Przed nami pierwszy koncert w arenie Katowice. Już dziś katowicki raper Miłosz wspólnie z zespołem pieśni i tańca Śląsk zaprezentują projekt Pieśni Współczesne Antologia. Organizatorzy spodziewają się sporej liczby mieszkańców, nie tylko ze stolicy województwa śląskiego, dlatego zachęcają do skorzystania z komunikacji miejskiej. Z tej okazji Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchamia specjalną linię autobusową oznaczoną symbolem S1. Autobusy będą kursowały co kilka minut na trasie Katowice-Dworzec, Katowice-Arena, m.in. ulicą Mikołowską. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie transportgzm.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Niecodzienne wydarzenie będzie dzisiaj miało miejsce w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Wieczorem można tam wziąć udział w interaktywnym koncercie przedstawieniu Pieces So Far. Publiczność, która zasiądzie tego wieczoru w przestrzeni wystawy historycznej, weźmie udział w spontanicznej wymianie doświadczeń i odczuć odwołujących się do historii, wartości pokoju, demokracji, ekologii. Rozmowom będzie towarzyszyć muzyka na żywo. Punktem wyjścia projektu jest Odra. Pieces So Far to interaktywny koncert o Odrze jako rzece granicznej, przestrzeni pamięci i miejscu możliwości. Początek o 19:00. W Zamku Książąt Sułkowskich odbędzie się dziś koncert fortepianowy Szymona Neringa, poprzedzony prelekcją Agi Kozak dotyczącą dobrostanu. To już druga odsłona tegorocznych spotkań zamkowych Klasyka Stylu, podczas których mamy okazję nauczyć się lepiej żyć, m.in. poprzez poznawanie tego, co wartościowe, podkreśliła Iwona Pużycka, dyrektorka Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, gospodarz wieczoru.
3: Łączymy sztukę z ważnymi tematami życia dla współczesnego człowieka. Uczymy, staramy się nauczyć, że klasyka to styl życia i sposób dbania o jakość codzienności. No i przede wszystkim, tak jak zawsze, wizyta w muzeum rozwija wrażliwość na kulturę, rozwija kulturę osobistą. Myślę, że jeszcze długo by można mówić, ale doświadczcie tego Państwo sami.
0: Klasyka Stylu w tym roku będzie mieć 4 odsłony, po jednej na każdą porę roku, czyli kolejna okazja do wzięcia udziału dopiero wczesną jesienią. Dzisiejsza prezentacja będzie połączeniem wiedzy, wartościowej muzyki i klasycznej czekolady. Początek o 18:00. Jeszcze o pogodzie. Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe, w większości regionu bez opadów. Punktowe burze możliwe będą tylko bardzo lokalnie, dopiero pod wieczór. Na termometrach w tej chwili od 28 stopni Celsjusza w Korbielowie do 33 w Raciborzu.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 16:00. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na przejeździe kolejowym w Częstochowie, auto z nastolatkami wjechało pod pociąg. Dożywocie może grozić Gruzinowi podejrzanemu o zabójstwo Rosjanina na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Załański może nie przyjechać do Gdańska, przewiduje ukraińska prasa po odebraniu mu orderu Orła Białego. 2 nastolatków zostało ciężko rannych w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46. Z nieustalonych dotąd przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Policji w Częstochowie.
5: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
4: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty El-Nur A trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym lubelski sąd na wniosek prokuratury. O szczegółach reporter Polskiego Radia Lublin Tomasz Maczulski.
6: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i

0: Kontrterrorystów został zatrzymany 3 dni później. Wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty. Stosunki między Kijowem i Warszawą popsuły się jak nigdy. Taki jest ton komentarzy ukraińskiej prasy w sprawie odebrania przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego nadanego prezydentowi Załęskiemu. To pokłosie nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraińskie komentarze analizuje Paweł Buszko.
1: Jak zauważa znana ukraińska politolożka i komentatorka Maria Załkina, decyzja Załęskiego, choć wywołała oburzenie w Polsce, to miała wewnątrzpaństwowy charakter. Tymczasem decyzja Karola Nawrockiego była w zamierzeniu nieprzyjaznym gestem polityki zewnętrznej wymierzonym bezpośrednio w ukraińskiego prezydenta. Decyzja Nawrockiego wykracza poza czysto symboliczny gest i może wpłynąć na politykę wewnętrzną Polski i Ukrainy, a także na stosunki między państwami. Tak z kolei sprawę komentuje Swiatosław Chomenko z BBC Ukraina. On, ale też m.in. portal RBK, jako kolejny możliwy akord psujących się stosunków wskazują na możliwą odmowę udziału Wołodymyra Załęskiego w ważnym międzynarodowym szczycie poświęconym Ukrainie, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. W Katowicach oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Znaczenie powstań jest bardzo symboliczne, mówi wicewojewoda śląski Michał Kopański.
2: Nasi przodkowie nie walczyli tylko o to, żeby kultura, język czy tożsamość była polska, ale też żeby wzmacniać ten odrodzony ledwo co kraj. Należy też przypomnieć, że w tym samym czasie trwała wojna z Rosją bolszewicką na wschodzie, więc ten wynik tego starcia był nie do przewidzenia, więc to podwójne bohaterstwo. Takie, bo bez względu na cenę, bez względu na koszty płacono tą daninę krwi, nie wiedząc jaki będzie finalny rezultat.
0: Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowił Sejm w 2022 roku. Mieszkańcy całej Polski mogą dziś pod okiem specjalistów nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Od rana w całym kraju działa ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych zorganizowanych przez MSWiA.
3: Jest to bardzo ważne, gdyż w każdym momencie może nam się to przydać, szczególnie gdy mamy małe dzieci. Też bardzo ważne jest, żeby uczyć jak tamować na przykład krwotoki u dzieci bezpiecznie, czy nie wiem, jakieś złamania i tym podobne rzeczy, bo to się przydaje.
4: Ludzie muszą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. W różnych przypadkach, jak wypadki drogowe, czy ktoś zasłabnie w parku, potrzebna jest ta wiedza.
0: Lista miejsc, gdzie odbywają się szkolenia, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na zachodzie i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Poza tym do końca dnia słonecznie i gorąco, od 25 stopni na wybrzeżu, około 30 w centrum do 35 na południowym zachodzie kraju.
6: Autopromocja.
7: 25.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

leczyć ciebie. I pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości. Obok mrzejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tymczasem.

jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji.

0: Minęła 17. Już po raz 25 obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. W Ustroniu trwają imprezy zorganizowane w ramach Centralnego Klubu Pacjenta. Klaudia Radziwończyk z drużyny biegowej Radia Katowice zajęła trzecie miejsce w czwartej edycji biegu po truskawkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na los ludzi, którzy z powodu wojny, prześladowań lub konfliktów musieli opuścić swoje domy. Według danych ONZ na świecie jest dziś ponad 40 milionów uchodźców. Wielu z nich schronienie znalazło także w Polsce. Od początku rosyjskiej agresji nasz kraj przyjął miliony osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich mieszka i pracuje dziś także w województwie śląskim. Najważniejsze, co możemy podarować grupie uchodźczej, to własną świadomość i przemyślaną pomoc, zaznaczyła Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.
2: Warto mieć tą świadomość przede wszystkim, nie być źle nastawionym, tylko tak empatycznie do osoby w kryzysie. No i jeśli chcemy pomóc profesjonalnie, to warto wspierać organizacje, które zajmują się pomocą takim ludziom. Możemy zapewnić czy to wodę, czy żywność, czy jakieś inne działania, pomoc psychologiczną na przykład w miejscach katastrof. Może uświadamiać pozostałe osoby. To też jest bardzo cenne.
0: W Polsce, która od początku wojny w Ukrainie stała się jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców, ochroną czasową objętych jest obecnie blisko milion osób. Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS, dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bezpłatne porady, badania profilaktyczne oraz rozmowy z ekspertami w ramach Centralnego Klubu Pacjenta trwają w Ustroniu. Przed gruntownie wyremontowanym właśnie kompleksem szpitalno-sanatoryjnym uzdrowiska Ustroń odsłonięto pomnik architektów Ustronia Zawodzia, powiedział Wojciech Budzowski, prezes uzdrowiska Ustronie.
3: Odsłonięcie pomnika architektów Górnego Zawodzia jako taki symbol i oddanie im hołdu za ten niesamowity kawałek architektury, który tutaj stworzyli. Możemy już się pochwalić, że jest wpisane w rejestry zabytków od paru dni. Cały proces modernizacji był przeprowadzony bardzo szczegółowo w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, także każdy element był rzeczywiście pieczołowicie sprawdzany i konsultowany.
0: Rzeźby przedstawiają sylwetki Henryka Buszki, Aleksandra Franty i Tadeusza Szewczyka, którzy zaprojektowali słynne piramidy oraz sanatorium Równica. Od 14 kolejne Miasteczko Zdrowia działa w parku kuracyjnym, gdzie w ramach Dni Ustronia odbywają się także zajęcia sportowe z udziałem Roberta Korzeniowskiego i Władysława Kozakiewicza. Wieczorem na estradzie wystąpi zespół Skaldowie. Klaudia Radziwończyk z drużyny biegowej Radia Katowice zajęła trzecie miejsce w czwartej edycji biegu po truskawkę. Nasza zawodniczka pokonała 10 kilometrów w czasie około 48 minut. Trasa była bardzo wymagająca, pełna podbiegów, a sportowcom doskwierał również upał. Bieg po truskawkę to zawody sportowe rozgrywane w ramach sztafety jagodowej w Księżym Lesie w gminie Zbrosławice. Ponad 3/4 trasy wiedzie malowniczymi polami i lasami. Dystans można przebiec lub przejść z kijami Nordic Walking. W ramach imprezy przygotowano atrakcje dla dzieci oraz mnóstwo truskawek. Teraz pogoda. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jest tymczasowy areszt dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. W tym serwisie ciąg dalszy komentarzy po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sprawdzimy też, jak Polacy radzą sobie z upałem. Lubelscy śledczy ustalają zleceniodawców zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty Roberta Kuzowkowa. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 36-letni Gruzin Elnur A. Do zabójstwa doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej. Podejrzenia padają na wschód. Kuzakow jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa. Sąd zdecydował dziś o areszcie dla Gruzina. Zatrzymany nie przyznał się do winy, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
5: Podejrzany także przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzuconego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego podejrzanemu czynu.
4: Obywatel Gruzji został zatrzymany 18 czerwca w jednym z podwarszawskich hosteli. Trzy dni wcześniej oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. Polska i Ukraina kłócą się o historię. Tak niemieckie media komentują informacje o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję przed planowaną na nadchodzący tydzień konferencją w sprawie odbudowy Ukrainy.
6: Na zbieżność dat wskazuje Süddeutsche Zeitung. Gazeta podkreśla, że order Orła Białego został przyznany Wołodymyrowi Zełenskiemu za prezydentury Andrzeja Dudy jako dowód przyjaźni między oboma krajami. Dziennik wskazuje, że bezpośrednim powodem decyzji Karola Nawrockiego jest zgoda Wołodymyra Zełenskiego na nazwanie jednej z formacji wojskowych imieniem UPA. Die Zeit przypomina, że ukraińska armia powstańcza była zbrojnym ramieniem organizacji ukraińskich nacjonalistów. OUN w obronie przed Sowietami współpracowała z hitlerowskim imieniem.

0: na szlaku Brzesko-Okocim-Biadoliny pod pociąg relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl wtargnęła osoba poza przejściami i przejazdami kolejowymi. Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Ruch pociągów na linii Kraków-Tarnów na odcinku Brzesko-Okocim-Biadoliny-Bogumiłowice jest już wznowiony. Pociągi jeżdżą jednym torem.
1: Nie wiadomo, kiedy zakończą się utrudnienia. Pasażerowi proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na stronach przewoźników i w portalu pasażera. Z nieba leje się żar. O 16 najcieplejszym miejscem była Legnica. Termometry pokazały tam 32,5 stopnia w cieniu. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także, jeżeli to możliwe, o pozostanie w domu.
2: Ja o sposoby na upały, jakieś sprawdzone. Mają państwo może?
3: Jakiś chłodny prysznic.
2: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
4: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
3: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie. A najlepiej, no to nawadniać się. Dużo wody przede wszystkim.
1: Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami obowiązują do jutra wieczorem. Muzeum Tatrzańskie kupiło jeden z pierwszych obrazów autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego. Dzieło kosztowało ponad ćwierć miliona złotych i zostało nabyte bezpośrednio od spadkobierców artysty. Obraz przedstawia Marię Witkiewiczównę z rodziny autora. Jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją wartość historyczną, ale także technikę wykonania. W przeciwieństwie do dominujących w twórczości Witkacego pasteli, ten obraz jest olejny, mówi Zofia Radwańska z Muzeum Tatrzańskiego.
5: Jest to bardzo wyjątkowy portret o wartości ogromnej. Ten obraz jest bezcenny. Przede wszystkim, że był u rodziny Witkiewiczów. On był własnością Marii Witkiewiczówny, czyli Dziudzi, do końca jej śmierci. Takich portretów powstało kilka. I to są tylko portrety rodzinne, bo on jest malowany olejny. Jest malutkich formatów, impastowo, czyli bardzo suchym pędzlem.
1: Dzieło zostanie wystawione na początku przyszłego roku w Willi Okrza. Ma tam powstać pierwsza w Zakopanem stała wystawa poświęcona Witkacemu. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
7: Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem podczas Ligi Narodów w Bangkoku. Tym razem Polki w dobrym stylu pokonały Holenderki 3-1. Mówi libero reprezentacji Polski Aleksandra Szczygłowska.
8: Cieszy na pewno wygrana za 3 punkty. Fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
7: Na zakończenie turnieju w Tajlandii Polki zagrają z Kanadyjkami. Teraz czas na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Szczególnie polscy kibice mają szansę o normalnej porze obejrzeć dwa znakomicie zapowiadające się mecze. Najpierw o 19 czasu polskiego w Houston Holendrzy zmierzą się ze Szwedami. W pierwszej kolejce Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja pokonała Tunezję 5-1. Były polski piłkarz i trener Piotr Piekarczyk, który w latach 90. XX wieku występował w lidze szwedzkiej, jest pod wrażeniem konsekwentnej postawy drużyny Trzech Koron.
9: Grają wyjątkowo skutecznie, już można powiedzieć, od baraży z Polską. Z stałego kształtu gry to nawet te wysokie zwycięstwo z Tunezją. Wygrali dużo lepiej niż z Polską, a praktycznie też wygrali w sumie dosyć wysoko. To jest turniej, wie pan, i to jest praktycznie dyspozycja dnia i tu można powiedzieć, można mieć słabszy jeden dzień, dwa i jedzie się do domu. Także pierwszy mecz im otworzył, można powiedzieć, wielką szansę na awans do fazy play-off.
7: Początek meczu Szwecja-Holandia o 19 polskiego czasu, a o 22 Niemcy zagrają z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej. To jeszcze na koniec o sporcie, w którym gra się owalną piłką i którą podaje się do tyłu. Mowa o rugby. Dziś poznaliśmy mistrza Polski. Pogoń Siedlce w finale pokonała na swoim stadionie Ogniwo Sopot 15-13. To drugie z rzędu i drugie ogółem złoto w Pogoni historii klubu.
1: Uff, jak gorąco, od 25 stopni na wybrzeżu, około 30 w centrum do miejscami 35 na południowym zachodzie. Na zachodzie i południu właśnie możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.
10: Autopromocja.
11: To jest wezwanie.

popatrz, posłuchaj, oni nie są równi normalnym ludziom, oni nie są równi, popatrz, posłuchaj, włącz myślenie. Oni nie są równi, idioto, to odchłań.

dusia, pupilku agory. A ty co zrobisz? Pyta się mnie ekspert internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz, idioto? Włącz myślenie. Ja mówię, zrobi im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię, to ja zrobię.

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

się topisz, idioto. Co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. Uściskam ich mocno i położę do snu. A ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Której wszyscy cię szanują. To otchłań.

0: Minęła 17. Już po raz 25 obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. W Ustroniu trwają imprezy zorganizowane w ramach Centralnego Klubu Pacjenta. Klaudia Radziwończyk z drużyny biegowej Radia Katowice zajęła trzecie miejsce w czwartej edycji biegu po truskawkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na los ludzi, którzy z powodu wojny, prześladowań lub konfliktów musieli opuścić swoje domy. Według danych ONZ na świecie jest dziś ponad 40 milionów uchodźców. Wielu z nich schronienie znalazło także w Polsce. Od początku rosyjskiej agresji nasz kraj przyjął miliony osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich mieszka i pracuje dziś także w województwie śląskim. Najważniejsze, co możemy podarować grupie uchodźczej, to własną świadomość i przemyślaną pomoc, zaznaczyła Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.
2: Warto mieć tą świadomość przede wszystkim, nie być źle nastawionym, tylko tak empatycznie do osoby w kryzysie. No i jeśli chcemy pomóc profesjonalnie, to warto wspierać organizacje, które zajmują się pomocą takim ludziom. Możemy zapewnić czy to wodę, czy żywność, czy jakieś inne działania, pomoc psychologiczną na przykład w miejscach katastrof. Może uświadamiać pozostałe osoby. To też jest bardzo cenne.
0: W Polsce, która od początku wojny w Ukrainie stała się jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców, ochroną czasową objętych jest obecnie blisko milion osób. Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w miasteczku śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bezpłatne porady, badania profilaktyczne oraz rozmowy z ekspertami w ramach Centralnego Klubu Pacjenta trwają w Ustroniu. Przed gruntownie wyremontowanym właśnie kompleksem szpitalno-sanatoryjnym uzdrowiska Ustroń odsłonięto pomnik architektów Ustronia Zawodzia, powiedział Wojciech Budzowski, prezes uzdrowiska Ustronie.
3: Odsłonięcie pomnika architektów Górnego Zawodzia jako taki symbol i oddanie im hołdu za ten niesamowity kawałek architektury, który tutaj stworzyli. Możemy już się pochwalić, że jest wpisane w rejestry zabytków od paru dni. Cały proces modernizacji był przeprowadzony bardzo szczegółowo w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, także każdy element był rzeczywiście pieczołowicie sprawdzany i konsultowany.
0: Rzeźby przedstawiają sylwetki Henryka Buszki, Aleksandra Franty i Tadeusza Szewczyka, którzy zaprojektowali słynne piramidy oraz sanatorium Równica. Od 14 kolejne Miasteczko Zdrowia działa w Parku Kuracyjnym, gdzie w ramach Dni Ustronia odbywają się także zajęcia sportowe z udziałem Roberta Korzeniowskiego i Władysława Kozakiewicza. Wieczorem na estradzie wystąpi zespół Skaldowie. Klaudia Radziwończyk z drużyny biegowej Radia Katowice zajęła trzecie miejsce w czwartej edycji biegu po truskawkę. Nasza zawodniczka pokonała 10 kilometrów w czasie około 48 minut. Trasa była bardzo wymagająca, pełna podbiegów, a sportowcom doskwierał również upał. Bieg po truskawkę to zawody sportowe rozgrywane w ramach sztafety jagodowej w Księżym Lesie w gminie Zbrosławice. Ponad 3/4 trasy wiedzie malowniczymi polami i lasami. Dystans można przebiec lub przejść z kijami Nordic Walking. W ramach imprezy przygotowano atrakcje dla dzieci oraz mnóstwo truskawek. Teraz pogoda. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wołodymyr Załański odesłał do Polski order Orła Białego. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt wobec podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormuz. To reakcja na naruszenie przez Izrael zawieszenia broni w Libanie. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski Order Orła Białego. Jak napisał, Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i zostaje otwarta na współpracę. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające Order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani carycy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Będzie zażalenie na tymczasowy areszt wobec podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty Elnura A., zapowiada jego adwokat Mirosław Kuchnicki. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Zażalenie złożę w ciągu 7 dni, mówi mecenas Kuchnicki.
6: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia. Jeżeli chodzi o kwestie związane już z jakimś uzasadnieniem tego zażalenia, no to przyznam szczerze, że w tym momencie musiałbym sięgnąć do tego, co w mojej ocenie jest objęte tajemnicą śledztwa, więc nie bardzo mogę.
4: Napastnik oddał w kierunku rosyjskiego opozycjonisty Siemona Skriepeckiego 5 strzałów, 3 w plecy, 2 w głowę. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormuz. To reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł jednostki przebywające na morzu, by nie zbliżały się do cieśniny.

0: że w ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Spowodowało to wstrzymanie rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które miały zacząć się wczoraj w Szwajcarii i obie strony zapowiedziały, że dojdzie do nich prawdopodobnie jutro. Młodzi mężczyźni skakali przez ogień i młode kobiety wiły i puszczały na wodę wianki. Tak tradycyjnie obchodzona była noc kupały, czyli najkrótsza noc w roku. To czas, kiedy według wierzeń można znaleźć miłość. Jak to zrobić, wyjaśnia Katarzyna Agurewicz ze Stowarzyszenia Drużyna Grodu Trzygłowa.
2: Plecimy taki wianek, tam specjalne zioła, m.in. ruta, bylica, może być rumianek, szałwia. I co? Zakładamy na głowę, idziemy nad rzekę, rzucamy ten wianek, no i tak trzeba się zastanowić, jak go rzucić, żeby ten chłopak później mógł go złapać i wyłowić.
1: Według legend właśnie w tę najkrótszą noc w roku kwitnąć ma kwiat paproci. Na jego poszukiwania wybierały się połączone przez wyłowiony z wody wianek pary.
3: Klimat.
1: 45% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zachodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. IMGW ostrzega też przed wezbraniami z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w Sudetach. W lasach w większości Polski średnie zagrożenie pożarowe, a na Mazowszu i Lubelszczyźnie duże. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Najkrótsza w roku noc będzie burzowa w zachodniej połowie kraju, możliwy również grad. Temperatury spadną do 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku.
5: Autopromocja.
6: 25.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

i boi się map i chyba trafił na rusków. Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki. Stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy. Podobno jeszcze broni się Gdańsk, Orunia. Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia. Czy to, że grasz na gitarze uszczęśliwia innych ludzi? Czy ma sens, że się trudzisz? Weź nie pierdol, to mnie nudzi. Radio Marii nadal.

0: ludzi poluje.
1: A w tym całym burdelu jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną zwiewną.
0: To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś, postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klamki. Uciekając z Sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być podatki.

0: słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smoki, obok nasze przyrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Minęła właśnie 18. W Katowicach oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Muzeum Częstochowskie organizuje w weekend etnobotaniczne warsztaty. Przed koncertem Miłosza i zespołu Śląsk Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił specjalną linię autobusową.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbyły się dziś obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Podczas ceremonii oddano hołd ludziom walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Na miejscu był reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich flagę państwową podnieść!
3: Te 104 lata temu doszło do objęcia części Górnego Śląska przyznanego Polsce przez administrację niepodległego państwa polskiego. To dzisiaj świętujemy.
2: Broń! Do nogi! Broń! Bo to działy spocz!
4: Dzisiaj Polska nie byłaby tak dostatnia i nie miałaby tej siły, jaką ma, gdy Śląsk jest w jej państwie. Oni wtedy mieli wiele spraw, a je zostawili, bo wiedzieli, co najważniejsze.
0: Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowił Sejm w 2022 roku. To właśnie 20 czerwca 1922 roku, po zakończeniu sporów granicznych, Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie. Muzeum Częstochowskie organizuje w weekend warsztaty etnobotaniczne. Dziś o 19:00 zaprasza do Podjasnogórskiego Parku Staszice na zajęcia z plecenia wianków z okazji Nocy Kupały. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Etnobotaniczne Wibracje, wyjaśniła Ewelina Mędrela-Muńska, kierownik działu etnografii Muzeum Częstochowskiego.
5: To jest projekt edukacyjny, czyli głównie będziemy bazować na warsztatach. Polega na oswojeniu wiedzy i wierzeń związanych z ziołami, który pozwoli nam edukować, bawić i rozwijać zainteresowania częstochowian.
0: Jutro w samo południe również w Parku Staszica rozpocznie się etnobotaniczny Dzień Ojca, czyli rodzinne warsztaty, w ramach których uczestnicy będą odbijali rośliny na tkaninach. Projektowi Etnobotaniczne Wibracje, które realizowane jest dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronuje Radio Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Już dziś w Arenie Katowice Miłosz wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk zaprezentują projekt Pieśni Współczesna Antologia. Wydarzenie przyciągnie tłumy mieszkańców nie tylko stolicy województwa śląskiego, dlatego organizatorzy zachęcają do skorzystania z komunikacji miejskiej. W trasę wyjedzie specjalna linia autobusowa oznaczona symbolem S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
6: Autobusy będą rozpoczynać trasę na przystanku Katowice Dworzec, skierują się na Plac Miarki oraz na ulicę Kopernika i Mikołowską. Ostatnim punktem trasy będzie przystanek Katowice Arena. Będzie to przystanek specjalny w niepraktykowanym dotychczas miejscu.
0: Przed koncertem autobusy mają kursować co 3, a po wydarzeniu co 2 minuty. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie transport.gzm.pl. Święto Literatury Dziecięcej do godziny 19:00 potrwa dziś w Gliwicach. Trwa druga edycja festiwalu Pstryk. Wydarzenie dla dzieci i przez nie tworzone. Za program odpowiadała Dziecięca Rada Programowa, w której zasiadają m.in. Laura i Róża.
7: Wymyślałyśmy pytania, które zadamy później Zofii Stameckiej.
8: Warto tutaj przyjechać, dlatego że jest dużo atrakcji dla dzieci i ogólnie są warsztaty. Są spotkania autorskie z super autorami i w ogóle warto przyjechać.
0: A dojechać z centrum do Nowych Gliwic, gdzie odbywa się Pstryk, można bezpłatnym autobusem. Na odwiedzających czekają namioty i wygodne leżaki. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 13 do 15.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni Ukraińcy oddają swoje ordery Orła Białego. Dołączył do nich również były prezydent Leonid Kuczma. Izrael wstrzymał ataki w Libanie. Wcześniej za te ataki Iran ponownie zamknął cieśninę Ormuz. Możliwe burze, nawalne opady i grad, ostrzegają synoptycy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w mediach społecznościowych, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Dodał

0: narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
1: Po odebraniu orderu Orła Białego Załęskiemu przedstawiciele ukraińskich władz zrzekli się odznaczeń przyznanych przez Polskę. Ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Izrael wstrzymał ataki w Libanie, podaje izraelski kanał 12. Decyzja zbiegła się z zamknięciem cieśniny Ormus przez Iran. Jak podaje telewizja, decyzję o wstrzymaniu operacji ofensywnych podjęto na wniosek premiera i ministra obrony Izraela. Rozkaz został przekazany żołnierzom. Izraelskie siły zbrojne pozostaną na razie na obszarach okupowanych w Libanie. Kilka dni po otwarciu władze wojskowe w Teheranie ogłosiły ponowne zamknięcie cieśniny Ormus właśnie z powodów ataków Izraela na Liban i okupację tego kraju. IMGW ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
2: W najbliższych godzinach burze będą występowały na Pomorzu, Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Z kolei w nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
1: Burze będą najbardziej aktywne wieczorem, w nocy stopniowo osłabną. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 90 km na godzinę, lokalnie na zachodzie nawet do 100 km. W Katowicach oddano hołd walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich.
3: Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich flagę państwową podnieśmy.
4: Te 104 lata temu doszło do objęcia części Górnego Śląska przyznanego Polsce przez administrację niepodległego państwa polskiego. To dzisiaj świętujemy.
3: Ramię, broń, do nogi, broń. Oddziały, spocz!
5: Dzisiaj Polska nie byłaby tak dostatnia i nie miałaby tej siły, jaką ma, gdy Śląsk jest w jej państwie. Oni wtedy mieli wiele spraw, a je zostawili, bo wiedzieli, co najważniejsze.
1: 20 czerwca 1922 roku po zakończeniu sporów granicznych Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie. Jedno z miast nad węgierskim Balatonem wprowadziło zakaz spacerowania z psem po promenadzie znajdującej się przy głównej plaży. Władze Zamardi tłumaczą tę decyzję troską o komfort i bezpieczeństwo wypoczywających, szczególnie w okresie największego ruchu turystycznego.
6: Oprócz zakazu dla zwierząt ograniczono także sposób poruszania się po promenadzie. Nie wolno jeździć tam rowerami ani korzystać z tradycyjnych i elektrycznych hulajnóg. Decyzja samorządu wywołała jednak mieszane reakcje. Część mieszkańców i turystów popiera zakaz jazdy rowerami i hulajnogami, argumentując, że w sezonie promenada jest zatłoczona, a szybko poruszające się pojazdy mogą stwarzać zagrożenie dla pieszych. Krytyka dotyczy jednak całkowitego zakazu wyprowadzania psów. Część właścicieli zwierząt uważa, że odpowiedzialne osoby prowadzące psy na smyczy powinny mieć możliwość korzystania z tego miejsca. Służby miejskie zapowiadają kontrolowanie przestrzegania nowych przepisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: A zmienione zasady mają obowiązywać do końca wakacji. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
8: Holandia gra ze Szwecją w drugiej kolejce grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. Po 5 minutach gry jest bezbramkowy remis. W swoich pierwszych spotkaniach Oranje zremisowali 2-2 z Japonią i zajmują trzecie miejsce w grupie z jednym punktem. Szwecja prowadzi w tabeli po rozgromieniu Tunezji 5-1. Interesująco zapowiada się też mecz Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Niemcy w pierwszym meczu wysoko pokonali Curaçao 7-1. Henryk Kasperczak, uczestnik dwóch mundiali, który doskonale zna afrykański futbol, bacznie obserwuje to, co dzieje się w Ameryce Północnej.
9: Tendencja jest w tej chwili, że zespoły teoretycznie mówiąc słabsze chcą doścignąć tych najlepszych. I to ta rywalizacja jest dosyć ciekawa i interesująca na przyszłość, prawda? Że nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Także jest tendencja w dobrym kierunku. Poziom w tej chwili wykazuje, że na pewno czeka nas dużo interesujących meczy.
8: Trener Niemców Julian Nagelsmann z pewnością ma to na uwadze. W pierwszej kolejce Wybrzeże Kości Słoniowej wygra

0: grało z Ekwadorem 1-0. Początek meczu o 22 czasu polskiego. W kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii Tadej Pogacar wygrał jazdę indywidualną na czas, która była czwartym etapem imprezy. 20 miejsce zajął Michał Kwiatkowski, minutę za zwycięzcą, a 120 był Kamil Gradek ze stratą ponad 4 minut. Pogacar zachował oczywiście żółtą koszulkę i tylko kataklizm mógłby mu odebrać końcowy triumf. Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu odpadła przedwcześnie z turnieju WTA. Liderka światowego rankingu tenisistek w słabym stylu odpadła w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. Białoruska zawodniczka uległa Amerykance Jessice Peguli 4-6, 7-6, 0-6.
1: W nocy burze w zachodniej i centralnej Polsce, jutro burze i przelotne opady deszczu w centrum, na wschodzie i na południu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 50 mm. Nadal upalnie od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju.
2: Zapraszamy do

0: Minęła 20. Na Stawie Morawy odbyły się katowicko-sosnowieckie regaty wioślarskie. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. W Parku Śląskim mówiono dziś o odnawialnych źródłach energii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prezydenci Katowic i Sosnowca wsiedli dziś do Łodzi w ramach zakładu frekwencyjnego. Dotyczył on ostatnich wyborów prezydenckich. Prezydent przegranego miasta miał przepłynąć kajakiem po zbiorniku znajdującym się na terytorium sąsiedniego miasta. Podjęto jednak decyzję o zorganizowaniu wyścigu między samorządami. Na stawie Morawa górą byli gospodarze z Katowic. Mimo porażki prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nie krył dumy ze swojego zespołu.
2: Powtarzamy chyba w następnym roku, a mam nadzieję, że to będzie mała impreza między Sosnowcem i Katowicami.
3: Ale było widać urzędowe zgranie.
2: Tak, to się cieszę, bo to jest najważniejsze. Nieważne jest miejsce, ważne było zgranie.
0: To wielki wysiłek, ale też wielkie szczęście, podkreślił prezydent zwycięskich dziś Katowic Marcin Krupa.
4: Ja był tkwi w szczegółach. Równe wiosłowanie daje ogromny efekt. Dobra praca sternika. Ten nawrót, jak zrobiliśmy to, ja powiem szczerze, jeżdżąc trochę samochodami, to jako obeczki też nie umie się tak obrócić, jak on się obrócił tą łajbą. No coś wspaniałego.
0: Przedstawiciele obu samorządów zapowiedzieli, że planują ustanowienie regat międzymiastową tradycją. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. To coroczny przegląd Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Podczas niego prezentowane są spektakle telewizyjne i słuchowiska. W tym roku do honorowej nagrody słuchaczy nominowane zostało słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice. To historia himalaisty i katowiczanina Jerzego Kukuczki, która powstała wraz z aktorami Teatru Śląskiego. Obecna na miejscu zastępczyni redaktor naczelnej Radia Katowice do spraw kultury Ewa Niewiadomska podkreśliła, że festiwal wtopił się w atmosferę Sopotu.
5: Myślę, że ci, którzy przyjechali tutaj po różne atrakcje, znaleźli coś wyjątkowego dla siebie. Dzisiaj odbyło się odsłuchanie publiczne słuchowiska Himalaje, które zostało naprawdę bardzo ciepło przyjęte, z wieloma pytaniami ze strony publiczności. Także no, czekamy na werdykt jury, na galę poniedziałkową, ale naprawdę Radio Katowice w tej chwili zaistniało mocno na festiwalu Dwa Teatry.
0: Na słuchowisko Himalaje głosować można do poniedziałku do godziny 16:30. Na stronie Polskiego Radia w zakładce festiwalu. Wtedy wszystkie głosy zarówno z plebiscytu internetowego, jak i tradycyjnego zostaną zliczone i poznamy laureata nagrody publiczności. Można oddać tylko jeden głos na jeden z 16 utworów zakwalifikowanych do udziału w konkursie słuchowisk.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nasz region wciąż ma duże pole do rozwoju odnawialnych źródeł energii, powiedział Radio Katowice członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Jak dodał, korzystanie z podzielności energetycznej jest bardzo opłacalne dla mieszkańców województwa.
6: Szukanie nowych rozwiązań powoduje, że udaje nam się odnaleźć takie rozwiązania, które zużycie energii dywersyfikują na poszczególne pory dnia. W skali oczywiście województwa to ma znaczenie. Jeśli popatrzymy w skali województwa śląskiego, to ta wartość może być znacznie większa i jest to krok do przodu właśnie dywersyfikacji źródeł energii.
0: Na chwilę obecną największy potencjał widzimy w wietrze, przekonywał na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Dnia Nowej Energii prezes grupy Tauron Grzegorz Lot.
7: To jest ten element, który my w chwili obecnej głównie eksplorujemy. Wiatr onshore, czyli na lądzie. Najtańsza technologia, najtańsza energia elektryczna. Absolutnie nikt na świecie nie wie, jak będzie wyglądała energetyka za 20, 50 czy 100 lat. Ale wiem, że w perspektywie kolejnych 10, 15 czy 20 lat najtańszą formą energii elektrycznej, którą możemy dać klientowi, to jest energia z wiatru na onshore.
0: Oprócz tańszej energii, odnawialne źródła energii mają również pozytywny wpływ na polepszenie jakości powietrza. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 13 do 15 stopni.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odebranie orderu Wołodymyrowi Załańskiemu wywołało efekt domina. Kolejni ukraińscy politycy oddają polskie odznaczenia. Jutro w Szwajcarii rozmowy USA-Iran potwierdziło pakistański MSZ. Najważniejsze to nie być obojętnym. W całej Polsce odbyły się ćwiczenia z pierwszej pomocy. Kolejny ukraiński polityk zrzeka się orderu Orła Białego. Po tym, jak zrobił to prezydent Wołodymyr Zełenski, po nim Leonid Kuczma, na podobny krok zdecydował się inny były prezydent Wiktor Juszczenko. Wcześniej swoje ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ-u Andrii Sibicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Odebranie orderu może zaważyć na obecności Polski, także polskich firm w Ukrainie po wojnie, mówiła dziś w śniadaniu w Trójce Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
9: My mamy w przyszłym tygodniu bardzo poważną polsko-ukraińską konferencję, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainy. I trzeba było mieć na uwadze, decydując się na odebranie tego orderu akurat wczoraj, że ten gest będzie miał bardzo poważne turbulencje wobec przyszłej odbudowy Ukrainy i obecności Polski tam.
8: Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że prezydent Ukrainy

0: że prezydent Zełenski może się na niej nie pojawić. Rozmowy miały odbyć się w piątek, odbędą się w niedzielę. Pakistańskie MSZ poinformowało, że jutro w szwajcarskim kurorcie Burgenstock odbędą się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. W komunikacie dodano, że w rozmowach wezmą również udział przedstawiciele Kataru, którzy pełnią rolę mediatorów, podobnie jak Pakistan. Według telewizji państwowej Iranu delegacja tego kraju jest już w drodze do Szwajcarii. Uczyli się, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową i co mówić dyspozytorowi podczas zgłaszania wypadku. W wielu miejscach w całej Polsce odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy, organizowane przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Trzeba odchylić głowę i słuchać. Potem trzeba zadzwonić na paletkę 999.
2: Też się trochę podszkoliłam. Taka świadomość jest nam bardzo potrzebna. Warto wiedzieć, co zrobić w sytuacjach kryzysowych, jak pomóc innym. Najważniejsze, nie być obojętnym na to, że ktoś może, nie wiem, czy zasłabnie, mamy upały, tak?
3: Bo jeżeli pani pójdzie komuś pomóc, to zawsze się upewniamy, że jest bezpiecznie. No i wtedy, jeżeli już taka osoba jest nieprzytomna, to wtedy podchodzimy, zawsze łapiemy za barki i pytamy, halo, proszę pana, czy pan oddycha? Jeżeli się nie odzywa, odchylamy głowę i dalej przystępujemy do uciskania klatki.
4: Końcowym efektem leczenia zatrzymania krążenia, o które nam chodzi, to jest dobry efekt neurologiczny. Czyli pacjent wychodzi ze szpitala, serce pracuje i mózg funkcjonuje tak, jak należy. Każda minuta opóźnienia rozpoczęcia uciskania klatki piersiowej pogarsza ten dobry wynik o kilkanaście procent.
0: Około 1000 szkoleń w całej Polsce przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ojczyzna od wczoraj jest już w kinach. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego to opowieść o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Hans Zisler, który wcielił się w postać Tomasza Manna, mówił w rozmowie z Trójką, że praca nad filmem była sprawna m.in. dlatego, że doskonale rozumiał wizję reżysera.
5: Wizję tych postaci i tego, co ma się wydarzyć. A ta wizja oznaczała dla niego idealne przygotowanie. Przestrzeni, światła, kostiumów, absolutnie wszystkiego. Ta przygotowana wizja była tak precyzyjna i autentyczna, że dokładnie wiedziałem, jak mam się zachować.
0: Reżyser filmu Paweł Pawlikowski na tegorocznym festiwalu w Cannes został wyróżniony Złotą Palmą za najlepszą reżyserię. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Burze w zachodniej i centralnej Polsce. Te burze i przelotne opady będą się przesuwać w stronę centrum, na wschód i na południe. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 50 mm. Jutro też będzie upalnie, około 33 stopni. Chłodniej tylko na Pomorzu, 26 stopni.
7: Autopromocja.
8: Wszystko do.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To teraz będzie coś dla wszystkich dziewczyn, które boją się wracać nocą same do domu.
1: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

2.

0: Minęła 20. Na Stawie Morawa odbyły się katowicko-sosnowieckie regaty wioślarskie. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. W Parku Śląskim mówiono dziś o odnawialnych źródłach energii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prezydenci Katowic i Sosnowca wsiedli dziś do Łodzi w ramach zakładu frekwencyjnego. Dotyczył on ostatnich wyborów prezydenckich. Prezydent przegranego miasta miał przepłynąć kajakiem po zbiorniku znajdującym się na terytorium sąsiedniego miasta. Podjęto jednak decyzję o zorganizowaniu wyścigu między samorządami. Na stawie Morawa górą byli gospodarze z Katowic. Mimo porażki prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nie krył dumy ze swojego zespołu.
2: Powtarzamy chyba w następnym roku, a mam nadzieję, że to będzie mała impreza między Sosnowcem i Katowicami.
3: Ale było widać urzędowe zgranie.
2: Tak, to się cieszę, bo to jest najważniejsze. Nieważne jest miejsce, ważne było zgranie.
0: To wielki wysiłek, ale też wielkie szczęście, podkreślił prezydent zwycięskich dziś Katowic Marcin Krupa.
4: Ja był tkwi w szczegółach. Równe wiosłowanie daje ogromny efekt. Dobra praca sternika. Ten nawrót, jak zrobiliśmy, to ja powiem szczerze, jeżdżąc trochę samochodami, to jako obeczki też nie umie się tak obrócić, jak on się obrócił tą łajbą. No coś wspaniałego.
0: Przedstawiciele obu samorządów zapowiedzieli, że planują ustanowienie regat międzymiastową tradycją. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. To coroczny przegląd Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Podczas niego prezentowane są spektakle telewizyjne i słuchowiska. W tym roku do honorowej nagrody słuchaczy nominowane zostało słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice. To historia himalaisty i katowiczanina Jerzego Kukuczki, która powstała wraz z aktorami Teatru Śląskiego. Obecna na miejscu zastępczyni redaktor naczelnej Radia Katowice do spraw kultury Ewa Niewiadomska podkreśliła, że festiwal wtopił się w atmosferę Sopotu.
5: Myślę, że ci, którzy przyjechali tutaj po różne atrakcje, znaleźli coś wyjątkowego dla siebie. Dzisiaj odbyło się odsłuchanie publiczne słuchowiska Himalaje, które zostało naprawdę bardzo ciepło przyjęte z wieloma pytaniami ze strony publiczności. Także no, czekamy na werdykt jury, na galę poniedziałkową, ale naprawdę Radio Katowice w tej chwili zaistniało mocno na festiwalu Dwa Teatry.
0: Na słuchowisko Himalaje głosować można do poniedziałku do godziny 16:30. Na stronie Polskiego Radia w zakładce festiwalu. Wtedy wszystkie głosy zarówno z plebiscytu internetowego, jak i tradycyjnego zostaną zliczone i poznamy laureata Nagrody Publiczności. Można oddać tylko jeden głos na jeden z 16 utworów zakwalifikowanych do udziału w konkursie słuchowisk.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nasz region wciąż ma duże pole do rozwoju odnawialnych źródeł energii, powiedział Radio Katowice członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Jak dodał, korzystanie z podzielności energetycznej jest bardzo opłacalne dla mieszkańców województwa.
6: Szukanie nowych rozwiązań powoduje, że udaje nam się odnaleźć takie rozwiązania, które zużycie energii dywersyfikują na poszczególne pory dnia. W skali oczywiście województwa to ma znaczenie. Jeśli popatrzymy w skali województwa śląskiego, to ta wartość może być znacznie większa i jest to krok do przodu właśnie w dywersyfikacji źródeł energii.
0: Na chwilę obecną największy potencjał widzimy w wietrze, przekonywał na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Dnia Nowej Energii prezes grupy Tauron Grzegorz Lot.
7: To jest ten element, który my w chwili obecnej głównie eksplorujemy. Wiatr onshore, czyli na lądzie. Najtańsza technologia, najtańsza energia elektryczna. Absolutnie nikt na świecie nie wie, jak będzie wyglądała energetyka za 20, 50 czy 100 lat. Ale wiem, że w perspektywie kolejnych 10, 15 czy 20 lat najtańszą formą energii elektrycznej, którą możemy dać klientowi, to jest energia z wiatru na onshore.
0: Oprócz tańszej energii, odnawialne źródła energii mają również pozytywny wpływ na polepszenie jakości powietrza. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 13 do 15 stopni.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Byli prezydenci Ukrainy Kuczma i Juszczenko zrzekli się orderu Orła Białego. W izraelskim ataku zginęła libańska aktywistka ratująca żółwie. W Buczku w Łódzkiem trwa 10. Krajowe Święto Truskawki. Były ukraiński prezydent Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. To odpowiedź na odebranie tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
9: Leonid Kuczma napisał, że miał zaszczyt być odznaczonym orderem Orła Białego w 1990.

0: Order Orła Białego do Polski odesłał Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Order Orła Białego zrzekł się także inny były prezydent Wiktor Juszczenko. Wśród ukraińskich prezydentów najwyższe polskie odznaczenie otrzymał także Petro Poroszenko. Nie był nim natomiast uhonorowany prorosyjski prezydent Wiktor Janukowycz. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Miał zabić swojego teścia i usiłować zabić teściową. Policja opublikowała jego wizerunek. To 49-letni Dariusz Równicki. Świętokrzyscy policjanci wciąż prowadzą poszukiwania. Uruchomiony został specjalny numer do zgłaszania informacji na temat podejrzanego. Można także dzwonić na alarmowy numer 112. Wczoraj w wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Policja potwierdziła, że poszukiwany jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Nie żyje Mona Halil, popularna aktywistka ratująca żółwie w Libanie. Zginęła w ataku izraelskiego drona.
2: 76-letnia Mona Halil nazywana była w Libanie strażniczką żółwi. Na plaży w Mansouri na południu Libanu prowadziła ekologiczny pensjonat. Dochód z niego przeznaczała na ratowanie żółwi morskich, które właśnie na tej plaży składały jaja. W ich ratowanie zaangażowała się 27 lat temu. Porzuciła wtedy karierę konserwatorki dzieł sztuki w Holandii i wróciła do rodzinnego domu w okolicach Tyru. Udało jej się wywalczyć przekształcenie plaży w rezerwat i przez ostatnie ćwierćwiecze prowadziła wiele działań na rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza morskiego. Mimo trwających na południu Libanu intensywnych działań wojennych, Mona Halil nie chciała opuszczać swojego domu na plaży. Jak opowiadali jej przyjaciele, zabarykadowała się w nim, nie wpuszczając nikogo i wierząc, że jako cywil jest bezpieczna. Dwa tygodnie temu izraelski dron zbombardował właśnie jej dom, celując w sypialnię. Strażniczka żółwi została ranna. Dziś poinformowano, że zmarła wskutek obrażeń. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Szehab.
1: Amatorzy truskawek świętują w Buczku w województwie łódzkim. Rozpoczęło się tam dwudniowe, 10. Krajowe Święto Truskawki. Na uczestników czekają koncerty, konkursy, ale przede wszystkim możliwość spróbowania truskawek na ciepło i na zimno.
3: Proszę bardzo, truskaweczki, możemy znaleźć tutaj napój, taki chłodzący też z truskaweczkami. Są słodkie.
4: Jest najsłodsza.
3: Z Buczku. Cały czas mamy w sprzedaży truskawki z naszych plantacji, naszej gminy Buczek. Mamy przeróżnego rodzaju ciasta.
4: Dużym powodzeniem cieszą się knedle, no i oczywiście bułeczki z truskawkami.
1: Obchody święta obchodzone są w Buczku od 26 lat. Początkowo było to gminne wydarzenie, ale z roku na rok stawało się coraz bardziej popularne i od 10 lat jest to już krajowe święto truskawki.
5: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Zabrzu, Wrocławiu, Koninie, Łodzi i Toruniu. Poza tym powietrze jest dobrej jakości. Ponad 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się na wschodzie kraju. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
7: W Houston Holendrzy rozbili Szwedów 5-1 w grupie F piłkarskich Mistrzostw Świata. Po remisie z Japonią dziś Holendrzy pokazali swoją siłę. Pierwsza bramka dla Holendrów padła już w 5. minucie spotkania. Gola strzelił Brian Broby i było to dla niego dopiero drugie trafienie w reprezentacji. Wynik spotkania ustalił w 89. minucie Summerville. Bramek nie powinno też zabraknąć w meczu Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej, choć Henryk Kasperczak, który prowadził zespół Słoni, przestrzega przed lekceważeniem tej drużyny.
8: Wybrzeże Kości Słoniowej ma bardzo dobrych zawodników. Ja pamiętam ten mecz jak w przygotowaniu zespołu Wybrzeża Kości Słoniowej, że wygrali we Francji z drużyną francuską, prawda? Czyli zrobili niespodziankę niesamowitą. Uwaga, uwaga na zespół afrykański, który tutaj może wielkie niespodzianki robić.
7: Początek meczu w Toronto o 22:00 czasu polskiego. Maryna gąsienica Daniel wróciła do treningów na śniegu po kontuzji kolana i uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Najlepsza polska narciarka alpejska wróciła ze zgrupowania we Francji.
9: Bardzo dobrze, już jesteśmy po właśnie tym 10-dniowym zgrupowaniu na nartach. No i myślę, że wszyscy zadowoleni, no bo na pewno, że tak powiem, dużo wcześniej niż wszyscy przewidywaliśmy. Byliśmy na nartach, także że wszyscy z dużymi uśmiechami jesteśmy. Jeżdżę bez ortezy normalnie. Bez niczego. Mamy zaplanowane w połowie lipca Sasswe, a później w połowie sierpnia wyjazd do Ushuaia.
7: Nowy sezon alpejskiego Pucharu Świata rozpocznie się dopiero w październiku.

0: tradycyjnie w austriackim Zelden.
1: Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, a w wielu miejscach burza w centrum i na wschodzie i na południu również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
2: Autopromocja.
3: To jest wezwanie.

Czasem mogę zadziwić, czasem jestem fantastyczny, czasem trochę prawdziwy. Ale jeśli miałbym z tobą być zupełnie szczery, nie są ważne akapity, paragrafy i litery. Choć przyznaję to niechętnie, raczej pod przymusem. Ja nie jestem wiadomością, tylko pseudonimem. Mnie nie płacą za subskrypcję ani abonament.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nawałnicę nad Polską strażacy interweniowali na zachodzie kraju 780 razy. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty aresztowany przez sąd. W londyńskim metrze pasażerowie mogą czytać polską poezję. Około 780 interwencji strażaków na zachodzie kraju w związku z burzami. Rzecznik strażaków Wojciech Gralec mówi, że najwięcej interwencji odnotowano w województwie dolnośląskim. Strażacy wyjeżdżali tam w związku z pogodą ponad 400 razy.
6: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.
5: W części województwa dolnośląskiego do pierwszej w nocy obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Powalone drzewa zablokowały drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Drzewa leżą także na drodze na wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy Zdroju. Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie poinformowała, że z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięta została lokalna droga Bardo-Opolnica. W Wałbrzychu z kolei opady deszczu i gradu były wielkości małych wiśni. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odprowadzaniem wody z ulic. Część ulic zostało zalanych, nawałnica trwała tam około kwadransa. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty 36-letni Elnur A. trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym lubelski sąd na wniosek prokuratury.
7: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
8: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
7: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
5: Słuchowiska i spektakle telewizyjne królowały w Sopocie, za nami drugi dzień festiwalu Dwa Teatry. To możliwość nie tylko obejrzenia najlepszych produkcji Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, ale także spotkań z ich twórcami, autorami, aktorami, reżyserami, operatorami i realizatorami dźwięku. Aktor Krzysztof Szczepaniak od lat przyjeżdża na festiwal.
9: Czuję się trochę tutaj tak rodzinnie, już można powiedzieć, już tyle lat. No a dzisiaj z taką ogromną radością mogę powiedzieć, jest taki dzień, gdzie mam i słuchowisko swoje takie bardzo ważne na podstawie odnalezionej niedawno powieści Marka Chłaski Wilk i Teatr Telewizji Księga Sprośności w reżyserii Macieja Wojtyszki. Jeszcze to połączenie tego, że jesteśmy nad morzem i można wyjść na słuchowisko, potem iść na gofra, potem na plażę, a potem na Teatr Telewizji, no to brzmi jak przepis na idealny dzień, dlatego zapraszamy na

0: 3 miliony pasażerów. W tych samych wagonach, obok reklam i informacji dla podróżnych, pojawiła się także polska poezja. O tym, które wiersze wybrano i na jakich liniach metra można je przeczytać, mówi Anna Trys-Bromley, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
1: Zostały wybrane dwa wiersze, When I Was a Fish, Krystyny Lękowskiej, w przekładzie autorki wraz z Cecylią Wołoch oraz Letter Tadeusza Dąbrowskiego w przekładzie wybitnej tłumaczki Antoni Lloyd-Jones. Super sprawa jechać do pracy metrem i na linii Jubilee móc przeczytać polski wiersz.
0: Akcja ma pokazać polską kulturę w miejscu, które każdego dnia łączy ludzi z różnych krajów i środowisk. Dla jednych będzie to pierwsze spotkanie z polską poezją, dla innych krótki, ale miły polski akcent w środku londyńskiego pośpiechu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, a w wielu miejscach burze w centrum i na wschodzie i południu, również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
4: Autopromocja.
5: Polskę zalep.
6: So let's sing a song. What can we sing?

jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad.

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis w hołdzie powstańcom śląskim, bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej nr 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze na zachodzie i północy Polski, służby pozostają w gotowości. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormus, to reakcja na ataki Izraela na Liban. Służby ratunkowe pozostają w gotowości w związku z burzami. Jak informuje MSWiA, szef resortu Marcin Kierwiński zlecił pełną gotowość podległych mu służb, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla południowej części Dolnego Śląska oraz części województw pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. We Wrocławiu zalało m.in. stadion olimpijski. Nie wiadomo, czy odbędą się planowane tam zawody żużlowego Grand Prix Polski. W Wałbrzychu i okolicach obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia do pierwszej w nocy, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
6: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem. Przypomnę, że na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Ostatnie ostrzeżenia wygasają w niedzielę około godziny 10.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców całego kraju, ostrzegając przed potencjalnymi przerwami w dostawie prądu i lokalnymi podtopieniami. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Jak napisał, Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i pozostaje otwarta na współpracę. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Miała to być odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii.
7: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani Cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Z orderu zrezygnowali także byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Irańczycy zamknęli cieśninę Ormus. To reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
8: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael nie wycofa się z południa Libanu. Obowiązujące od wczoraj zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem działa na razie tylko na papierze. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Spowodowało to wstrzymanie rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które miały zacząć się wczoraj w Szwajcarii. Obie strony zapowiedziały, że dojdzie do nich prawdopodobnie jutro. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o etyczne obserwowanie i fotografowanie ptaków. Trwa właśnie sezon lęgowy, który jest kluczowy dla zachowania ciągłości gatunku i populacji. Nie zbliżajmy się zbytnio do gniazd, prosi rzeczniczka dyrekcji w Katowicach Natalia Zapała.
9: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
5: Takie etyczne obserwacje to także obowiązek wynikający z przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska obowiązuje także zakaz umyślnego płoszenia albo niepokojenia niemal wszystkich gatunków ptaków. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Norbert Michalak.
10: Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi z Niemcami do przerwy w grupie E piłkarskich Mistrzostw Świata 1-0. Bramkę dla drużyny Słoni w 30 minucie zdobył Frank Kessie. Wcześniej w grupie F reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji. Na stadionie w Houston pomarańczowi rozgromili 3-1. Spotkanie ocenił były reprezentant Polski oraz dwukrotny mistrz Holandii w barwach PSV Eindhoven Tomasz Iwan.
11: To była ta Holandia, którą chyba wszyscy chcą oglądać. Bardzo otwarty mecz, pomimo tego, że zakończył się wynikiem 5-1, to Szwedzi też mieli sytuację i ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby przy 2-0 wykorzystali którąś z nich.
10: W drugim spotkaniu grupy F o 6 polskiego czasu w Monterrey Tunezja zagra z Japonią. Polskie siatkarki wygrały z Holenderkami 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Tym samym biało-czerwone odniosły 6. zwycięstwo w tym cyklu. Najwięcej punktów 20 zdobyła

0: Tadej Pogacar, który jest liderem kolarskiego wyścigu Tour de Suisse, wygrał czwarty etap jazdy na czas. Słoweniec na ostatnich metrach zdystansował prowadzącego do tej pory Holendra Van der Poela. Różnica na mecie między nimi wyniosła niespełna sekundę. 20 miejsce zajął Michał Kwiatkowski, a 120 był Kamil Gradek.
1: Jutro będzie się chmurzyć, przelotnie popada deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. 26 stopni na Pomorzu, 33 na przeważającym obszarze kraju.
2: Autopromocja.
3: To jest wezwanie.

weeping. Why do you cheat me this way, princess?

0: Minęła właśnie 21. Z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził Grabówkę w gminie Lubomia. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Teraz także o konsekwencjach długiego korzystania z promieni słonecznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Narodowym Dniu Powstań Śląskich prezydent Karol Nawrocki gościł w województwie śląskim. W miejscowości Grabówka w gminie Lubomia odsłonił tablicę upamiętniającą powstańców śląskich, a także spotkał się z mieszkańcami. To, co wydarzyło się w czasie tych trzech powstań, pokazało, jak głęboko Polska zapada w serca i umysły, mówił w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Przecież ci żołnierze, ci powstańcy, ci partyzanci walczyli bez świadomości tego, jakie zapadną rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Nie było gwarancji tego, że cały Śląski Okręg Przemysłowy trafi do Rzeczpospolitej Polskiej. A byli gotowi się poświęcać. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Na marmurowej tablicy osadzonej na kamieniu widnieje napis: w hołdzie powstańcom śląskim bohatersko walczącym o polskość Górnego Śląska. 23 maja 1921 roku w czasie trzeciego powstania śląskiego Lubomia była miejscem zwycięskiej bitwy pod Olzą. Starcia okupiono jednak dużymi stratami. 51 powstańców zginęło, 60 zostało rannych, 90 osób trafiło do niemieckiej niewoli. Dwie osoby zostały ciężko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na przejeździe kolejowym przy drodze krajowej numer 46 przy ulicy Głównej. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg towarowy, powiedziała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
3: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
0: Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Laboratoria Sztucznej Inteligencji oraz Nauk Przyrodniczych, Technologii, Inżynierii i Matematyki zostały utworzone w szkołach podstawowych nr 1 i 2 w Miasteczku Śląskim. Każda z placówek otrzymała zestaw do wyposażenia Laboratorium Sztucznej Inteligencji. W jego skład wchodzą laptopy, jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych, urządzenie sieciowe, mobilna szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny, kamera HD i oprogramowanie. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 310 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze jest wystarczający, przypomina śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Szef śląskiego sanepidu zwraca uwagę, że często po nałożeniu kremu korzystamy z wody, wypłukujemy go i zapominamy o ponownym zastosowaniu.
4: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego i szybszego starzenia się skóry. Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych. Teraz co pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie zmienne od umiarkowanego po przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się punktowe burze.

0: jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
1: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
2: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
1: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Załęski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
3: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Załęskiego.
1: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Załęskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Tymczasem Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych ostrzegł mieszkańców Ukrainy przed nadchodzącym potężnym rosyjskim atakiem. Dzisiaj w nocy i w najbliższych godzinach szczególnie ważne jest, by zwracać baczną uwagę na ostrzeżenia o nalotach, powiedział Zełenski, informując o przygotowaniach Rosjan do masowego ataku. Cieśnina Ormus została ponownie zamknięta przez Iran. To reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
5: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael nie wycofa się z południa Libanu. Obowiązujące od wczoraj zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem działa na razie tylko na papierze. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
6: To są aktualności.
4: Adwokat Gruzina podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty zapowiada zażalenie na tymczasowe areszty swojego klienta. Złożę zażalenie w ciągu 7 dni, zapowiada adwokat Mirosław Kuchnicki. Doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej.
7: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
4: A prokuratura bada m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Ofiara Siemion Skrzypecki krytykował i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Trwa najkrótsza noc w całym roku. Przesilenie letnie w ludowej tradycji słowiańskiej noc kupały to czas spuszczania wianków, palenia ognisk i kwiatów paproci. Plecenie wianków i puszczanie ich na wodzie to jeden z najważniejszych związanych z tą wyjątkową nocą, tłumaczy kustosz Muzeum Krakowa Izabela Okręglicka.
8: No i jeżeli wianek płynął sobie równo i pięknie i długo, to znaczy, że wróżył to dziewczynie dobrze. Natomiast jeżeli się gdzieś zamotał i zakręcił w szuwarach, to znaczyło, że dziewczyna będzie mieć kłopoty w miłości.
4: Noc kupały, nazywana też sobótką i palinocką, to tradycja przedchrześcijańska. Święto zostało zaadaptowane przez chrześcijaństwo jako noc świętojańska. Na koniec zaglądamy na mundialowe areny. Aż do 94. minuty meczu Niemcy czekali w niepewności, bo właśnie wtedy Denis Sundorf ustalił wynik spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej na 2-1. Już za niespełna dwie godziny Ekwador zagra z Curaçao, a o 6:00 pierwszy gwizdek arbitra w meczu Tunezji z Japonią. W popołudniowo-wieczornym bloku spotkań czeka nas starcie Hiszpanii z Arabią Saudyjską o 18:00, a o 21:00 Belgia zagra z Iranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
4: Przed nami deszczowy i burzowy dzień. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują w pasie od części Warmii i Mazur oraz Podlasia przez Lubelszczyznę i Podkarpacie. W pozostałych regionach towarzyszą im alerty przed burzami. W ciągu dnia termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodnie około 20 stopni tylko na samym wybrzeżu.
6: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 minut po północy. Dziś niedziela, 21 czerwca i 172 dzień roku. Wschód słońca o 4:14, a zachód o 21:00. Krótka kartka z kalendarza. 235 lat temu powołano Komisję Policji Obojga Narodów, której zadaniem było nadzorowanie miast królewskich w imieniu Sejmu i Straży.
9: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

0: pani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powiece świecą. Wyglądam jakbym lat miał jakieś 70.